Thank you so much, Frog. I hope you guys found your harmony.

0: promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Dojechaliśmy na miejsce. Dzwoni mama się spytać, czy w Lezor jest pięknie. A ja mówię jej, że mamy tu termę i włoską pizzerię, że w ogóle jest świetnie. I że mamy tu termę i włoską pizzerię, że w ogóle to dzięki za ferię wbijamy się w hostel.

0: dzwoni budzik. I każdy mówi, że z kacem się obudził, chociaż jest to prawda guzik.
1: Wbijam się w kombinezon, zaczynam swój pierwszy sezon, a ziomy się śmieją, no bo ziomy dobrze to wiedzą, że będę zaliczał dziś gleby za

0: stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczający się podaje.

dotarła do mnie twoja wersja. Wow, o miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz, dlatego miota tobą wszechświat. Wow, wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow, w dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna, przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca,

Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję i tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
3: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
2: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł.
0: To jest info, które warto zanotować.
2: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
2: O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.

To już siódma, mamy poniedziałek, 5 października. Daniel, dzień dobry, zapraszamy do 10. Startuje nowy tydzień, w którym mocna kawa to absolutna podstawa, jak to zawsze w Baumskich Start. Dorzucamy do tego dźwięki takie jak te. To Duke Dumont i Your Lovin' na dobry początek poniedziałku. Mamy nadzieję, że to będzie dla was bardzo dobry dzień. Witajcie!

To Griffin Lover w utworze Higher Power Bounce, 6 minut po 7 w poniedziałkowy. Tak, poniedziałkowy poranek. No a w kalendarzu Światowy Dzień Nauczyciela. No i z tej okazji życzymy wam ogromnych pokładów cierpliwości, zwłaszcza podczas porannego tłumaczenia współpracownikom, ale też i uczniom, że przed drugą kawą nie przyjmujecie absolutnie żadnych nowych zadań. No i żeby to zderzenie z nowym początkiem roboczego tygodnia bolało odrobinkę mniej, serwujemy sprawdzone do śniadania brytyjskie brzmienie. To tak na pobudzenie obiegu, wiecie, po weekendzie, żeby te styki gdzieś tam szybciej się ze sobą łączyły. To Disclosure, Quabs i single Willing and Able prosto z krążka Caracal z 2015 roku. Takie dźwięki tylko w Bounce i w poniedziałek sprawdzą się znakomicie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

mogłoby brzmieć odpowiedź na pytanie, czego chcesz jeszcze po weekendzie, w poniedziałek lub wtorek, na samym początku nowego tygodnia. No, chcę więcej. Fukaj, Liwka i Enklawa w Bounce. Mamy już kwadrans po siódmej. Wszystkich nauczycieli serdecznie pozdrawiamy dzisiaj, bo to wasze święto, Światowy Dzień Nauczyciela, właśnie w kalendarzu w poniedziałek 5 października. Żeby świętowało się przyjemniej, Luxury i AC Drain, o deszczu, którego dzisiaj w Polsce brakować raczej nie będzie niestety. To właśnie teraz gorąco i serdecznie muzycznie polecamy. Również naszemu Discordowi, który widzę obudził się już po weekendzie. Niech to będzie i dla was również. Bardzo przyjemny, udany tydzień, po raz kolejny zresztą z Bounce.

to Fedla Ground, Let Me Be Real w Bounce. Mamy już 20 minut po 7 w poniedziałkowy poranek 5 października. Kiedy to rozruch po weekendzie? No, może iść wyjątkowo opornie, a na ulicach lada chwila, lub też może powolutku zaczyna się walka o w miarę bezbolesny dojazd do biura. No, mam nadzieję, że u was dzisiaj pójdzie niczym z płotka. No i żeby dodać wam odpowiedniego przyspieszenia na samym starcie tygodnia, dorzucimy za chwileczkę do głośników nieco mocniejszego, do tego polskiego, ba, lokalnego paliwa, bo to Bradagio i singiela AMG prosto z Lipska nad Biebrzą. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy oczywiście te rejony. Tutaj nam w Suwałkach bardzo zresztą bliskie, co by nie patrzeć. 21 minut po 7 poniedziałek gramy w Bounce właśnie tak, za chwilę u nas wspomniany raz jeszcze Bradagio i singiela AMG.

0: Ale wcześniej pojawi się
1: autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To dobrze, prawda? To Oliver Heldens i Will Clark w świeżym singlu Lost in the Music. Zbliżamy się do 7:30, dokładnie 27 minut po 7:00. A ten nowy pulsujący groove od holenderskiego producenta, no to chyba najlepszy dowód na to, że nawet w ciężki poniedziałkowy poranek, pogodowo, no również w wielu miejscach w kraju nierozpieszczające, można poczuć tę bardzo przyjemną, ciekawą, festiwalową energię, no i na chwileczkę uciec gdzieś tam od myśli, że to właśnie koniec weekendu. Wracamy już do działania na pełnych obrotach. Ale zanim te wszystkie biurowe obowiązki, no i wiecie, stos nieprzeczytanych maili na dobre przykują was dzisiaj do foteli, do krzeseł i tak dalej, no to skutecznie przyspieszamy. Za konsoletą za momencik stanie Frankie Rizzardo i singiel Mari do Dansa, czyli coś nowego jeszcze w ramach New Music Friday w poniedziałek 5 października. Dzięki, jak to na Frankiego przystało, zawsze gorące, bardzo wakacyjne. Przekonajcie się sami.

To Can't Stop Going i Bad Tuner w Bounce. Za 27 minut będzie już 8. Ten tytuł wręcz idealnie opisuje naszą poniedziałkową rzeczywistość. Tak, poniedziałkową niestety, a może i stety, no bo mimo szczerych chęci powrotu do weekendu, trzeba po prostu mocno wcisnąć gaz, zapomnieć o tym, co wydarzyło się przed 2 dniami, no i ruszyć z kolejnym tygodniem, aby do piątku, posłuchajcie. Na szczęście mamy tutaj naprawdę odpowiednie paliwo, które, no, mam nadzieję, sprawi, że ten poranny rozruch przebiegnie bez zbędnego ziewania nad klawiaturą, bo to duet Artbat i Armin van Buuren, singiel Take Off, także, no, niezawodny holenderski weteran sceny elektronicznej, kontra tutaj po drugiej stronie Artbat, czyli ta świeża krew na światowej scenie. To wszystko w Bounce właśnie teraz, chociażby do porannej pierwszej, drugiej, a może już nawet i trzeciej kawy. To zależy, o której dzisiaj wstaliście i od której działacie. Niemniej smacznego życzymy.

0: Tak brzmi bounce'owy Discord, bo to Bartek Królik i Klaudia Szafrańska. Singiel Obietnice w bounce. Za 18 minut będzie już 8. To jeden z tych kawałków, które regularnie podrzucacie na naszym redakcyjnym Discordzie. Tam macie taki kanał z serwerem na ankiety i propozycje. No i tutaj właśnie wrzucacie to, co wam w duszy gra, to, co chcielibyście usłyszeć na naszej antenie. Właśnie w bounce i to jest jedna z tych propozycji. Swoją drogą bardzo ciekawa. Ten gitarowy basik tutaj naprawdę daje radę i świetnie, mam wrażenie, nakręca po weekendzie. No, wszelkie poniedziałkowe obietnice o wyjątkowej produktywności w biurze zderzają się właśnie z bardzo brutalną, kofeinową rzeczywistością. Jeżeli właśnie sączycie pierwszą kawę, no to smacznego życzę, a jeżeli właśnie jesteście w drodze po taką pierwszą kawę, no to ostrożnie, bardzo bezpiecznie ten poniedziałek będzie rozkręcał się z każdą minutą, a my razem z wami, drodzy słuchacze. My w tym momencie jednak muzycznie zwalniać obrotów nie będziemy, no bo utrzymanie właściwej dynamiki na wejściu w ten nowy, mam nadzieję, dobry dla was tydzień zadba za moment Rafi, a za momencik już kawałek Who Told You, który zresztą zagramy w bounce po raz pierwszy. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.
4: Bounce!

beat like that.

Trójmiejskie klimaty w Bounce. Za 11 minut będzie 8. To Smyko i Rina w utworze Za późno. Przypomnę, o 7.55 kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć jeszcze przed startem kolejnej godziny. My tymczasem zerkamy na korty w Pekinie. Tam trwa turniej WTA Pekin China Open. Oczywiście korty twarde. No i Iga Świątek udowadnia właśnie na korcie, że na wygraną nigdy nie jest za późno. W starciu z Doną Vekic przegrywała już pierwszego seta, przypomnę 6-4, no ale wyciągnęła na remis, no a teraz w decydującej partii prowadzi już 5-2 i jest dosłownie o krok od zamknięcia tematu. Także za Igę, jak zawsze, mocno ściskajmy kciuki. Jest pięknie i o tym teraz Anima i Georgie Beautiful w Bounce. Za 10 minut będzie 8.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej Straży Pożarnej.
2: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
1: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
3: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
4: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
5: No pewnie, że jest lepiej.
1: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
6: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
1: Poniedziałkowy poranek jeszcze mglisty w wielu regionach, ale w ciągu dnia pojawi się słońce, pojawią się też chmury, choć padać nie powinno, za to mocno powieje na Pomorzu, a termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 na południu.
0: Reklama.
8: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.

G.O.D. i świetne Twice as Nice na otwarciu ósmej. Z tej strony Daniel, kłaniam się nisko w poniedziałek. Wchodzimy w nową godzinę, która dla wielu z was jest tym brutalnym, pierwszym w tym tygodniu starciem z biurową rzeczywistością, no i niekończącą się listą zadań. No i żeby to wszystko brzmiało lepiej, sprawniej i po prostu łatwiej, nowy Gromi, Want What You Want, właśnie teraz, Bounce.

Kuba Karaś i Ania Leon w utworze Duch, zaserwowanym prosto z nowej płyty Kuby. To już 10 minut po 8, a skoro w kalendarzach dzisiaj świeci Światowy Dzień Nauczyciela, bo to przypomnę, poniedziałek, 5 dzień października, podsyłamy wszystkim nauczycielom furę, wagony cierpliwości. Na pewno przyda wam się dzisiaj równie mocno, co pracownikom biurowym gigantyczny kubek kawy do ukrycia tego, wiecie, poniedziałkowego braku formy po weekendzie. No chyba, że z tą formą naprawdę dobrze. No to wtedy zupełnie inna sprawa. A z kolei dla tych z was, którzy przy monitorach usilnie, no, starają się zatuszować pełne zaangażowanie w nowe projekty, mamy coś sprawdzonego, bo to Touch and Go i singiel Gotta Have You, który w takich warunkach w poniedziałek sprawdzi się świetnie. Przekonajcie się sami.

0: powaga.
1: Opał, Blinders, For Money i Voodoo People. W mocnym uderzeniu Yin i Yang w Bounce. Mamy 16 minut po 8, a do porannej kawy po raz kolejny serwuję wam dobre wieści z kortu. Tak jak mówiłem przed 8, w ramach Pekin Open Iga Świątek zafundowała nam dzisiaj właśnie niezły dreszczowiec, no ale ostatecznie wróciła z bardzo dalekiej podróży. No i co ważne, wygrała z Doną Vekic 2-1 w setach. No i udowodniła, że każdy kryzys da się pokonać. No i niech to będzie wasza oficjalna motywacja na uporanie się z poniedziałkiem, kiedy po weekendzie, no najłatwiej mówiąc krótko, nie jest. No i żeby ta nierówna walka z poniedziałkiem poszła równie skutecznie, co mecz Idze Świątek, my ani na moment nie odpuścimy, bowiem tutaj wlatuje irlandzki producent, który rzuca na blat numer w 100% zgodny ze swoim tytułem, no i zresztą także z grą Igi Świątek. So Damn Good, Cameron Watson, właśnie teraz w Bounce. Brawo, Iga!

To NPH i singiela Unconditional of Bounce zbliża się w 8:30, co w biurowych realiach oznacza dla wielu z was moment, no, jakiejś tam bezwarunkowej kapitulacji przed nowym tygodniem i lawidą zadań, których, no, zignorowanie o tej porze przestało być już w jakikolwiek sposób opcją. No, to się po prostu musi wydarzyć. No, ale zamiast jednak wiernie poddawać się temu, co przynosi poniedziałek z kubkiem w ręku, to mam wrażenie dzisiaj podstawa, no to pojawi się bardzo ciekawa współpraca, bo to trio, które również w swoim czasie pojawiło się na naszym radiowym Discordzie. Pałwic, Kasia Grzesiek i Quebo na Fide w utworze Euforia, która podejrzewam, że dzisiaj po weekendzie wam w żaden sposób nie towarzyszy, no ale muzycznie zawsze, umówmy się, sprawdza się dobrze. Tak będzie i tym razem.

Axwell Ingrosso w singlu Together w takim wydaniu do usłyszenia tylko w Bounce. Za 22 minuty będzie już 9:00, no a my obok ratowania waszego biurowego poniedziałku szukamy również świeżej krwi do naszego muzycznego arsenału. Jeżeli produkujecie własne kawałki, na przykład sąsiadka przez ścianę rzuca, no, że coś tam fajnie gra, no a starszy brat kiwa z uznaniem głową, no bo taki kawałek dobrze łupie mu w samochodzie, no to absolutnie nie chowajcie tego do szuflady. Wpadajcie na bounce.radio do sekcji Promo Pool, no i tam wysyłajcie swoje traki. Można również wysyłać swoje sety. Kolejne będziemy przeglądać właśnie dzisiaj, także z chęcią przetestujemy wasze produkcje. No a tymczasem powracamy do profesjonalnego podnoszenia wam tętna, tak to nazwijmy, pokrótce, po weekendzie, żeby dotrwanie do tej pierwszej przerwy, no, nie wymagało kolejnej kawy. Tutaj pojawia się gęsty klubowy kawałek prosto od Claptona. To również The Mechanism i George Bezera. No i singiel Doing the Disco. No i jeżeli pytacie, jak to się robi po weekendzie, no to właśnie tak.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

To Trails X w zremiksowanym przez Puffa. Czuję się lepiej w Bounce. Za kwadrans będzie już 9. Skoro w kalendarzach króluje dzisiaj Światowy Dzień Nauczyciela, no to ciekaw jestem, czy wy także macie w pamięci tego jednego ulubionego nauczyciela z dawnych lat? No bo sam miałem szczęście trafić na kilku takich, z którymi zresztą do dziś wpadamy na siebie na ulicy. No i zawsze jest to uśmiech oraz chwila takiej, wiecie, bardzo luźnej, miłej rozmowy. No a nie jakaś tam taktyczna ewakuacja na drugą stronę chłodnika i że się nie znamy. No absolutnie nie. Gorąco i serdecznie nauczycieli pozdrawiam. Mam nadzieję, że tej cierpliwości, w szczególności dzisiaj, wam nie zabraknie. W kalendarzu 5 października. No i jeżeli lawina tych poniedziałkowych maili po piątku, po sobocie, po niedzieli, no krótko mówiąc po weekendzie, no sprawia, że czujecie się już ciężko, w zasadzie na samym starcie dnia, no to o to, abyście to wszystko dźwignęli, zadbają teraz George Wright i Aluna George w singlu More Than Like a Handle, czyli nasza piątkowa nówka sztuka. Duet z duetem w Bounce właśnie teraz.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Dorota Wartecka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
1: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza.
0: To jest info, które warto zanotować.
1: Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
3: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
4: Jak ostatnio zatankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
5: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
3: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
6: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
3: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
1: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6,73 zł za litr benzyny 95 oraz 7,88 zł za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Bounce! O pogodzie.
1: Poniedziałkowy poranek może być jeszcze w wielu regionach mglisty, ale w ciągu dnia pokaże się słońce, choć będą również chmury, ale padać nie powinno. Natomiast silniejszych podmuchów wiatru spodziewamy się na Pomorzu. Na północy też najchłodniej, do 15 stopni w centrum, do 19 na południu, do 21.
0: Reklama.
8: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
8: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od

To już dziewiąta, mamy poniedziałek, 5 dzień października. Ja jestem Daniel, zapraszam was do 10. Podejrzewam, że pierwsza poranna kawa już wyparowała, może nawet druga i trzecia. Na deser mamy coś ekskluzywnego. Po raz kolejny Bounce, Swedish House Mafia i Pharrell Williams, The Brilliance. Ten singiel usłyszycie tylko u nas, nigdzie indziej w Polsce. Tak gra tylko Bounce właśnie w poniedziałkowy poranek. Witajcie!

utwór, którego tytuł Wyrwać się idealnie rezonuje z myślami. Kwadrans po 9 w poniedziałek. Jeżeli wzrokiem szukacie gdzieś właśnie najszybszej drogi ewakuacyjnej z biurowego open space'u, no to można jakoś uniknąć ten kolejny nagle zwołany mit, no ale to wtedy wiedzcie, że z głośników z bounce'a płynie muzyczne zrozumienie dla tej sytuacji, w zupełnie pełne. No i tutaj mamy nadzieję, że ta mentalna ucieczka gdzieś tam po weekendzie w stronę nadchodzącego piątku, co prawda jeszcze malutkimi krokami i gdzieś tam daleko, hen na horyzoncie nabrała odpowiedniego tempa, no to mamy dla was produkcję o potężnym ładunku energii, bo to Becky Hill, specjalistka od takich kawałków, no i ten kawałek już od samych pierwszych sekund brzmi jak taki rasowy, weekendowy andem. No co na tym wczesnym etapie roboczego tygodnia jest wręcz najlepszym możliwym ratunkiem. No poza drugim, trzecim, czwartym espresso, mam wrażenie. To Becky Hill i More. Takich dźwięków w bouncie będzie więcej dzisiaj i jeszcze więcej. To są dźwięki, które gramy dzisiaj, w szczególności wszystkim nauczycielom. Najlepszego!

To Rafi i absolutnie trafny poniedziałkowy przekaz. Keep it moving, bounce. Jeśli chodzi o ten dzień tygodnia, trzeba szybko wyciągnąć poweekendowe wnioski, no i działać, chociażby z kawą i bounce w ręku, a oczywiście z bouncem w eterze w głośnikach. Wolne duchy i męskie granie, to już teraz bounce. Za 28 minut będzie 10.

To Junior Sanchez i Zoot Woman. Wibrujące Can't Stop Dancing Bounce. Za 22 minuty będzie już 10. Mamy poniedziałkowy poranek 5 października. No i nawet jeżeli wasze weekendowe parkietowe popisy dobiegły już końca tak na maksa, na to twarde lądowanie w nowym tygodniu troszeczkę zszargało wam nerwy o poranku. Wiecie, no kawa gdzieś tam się nie dogrzała, korek do pracy się przeciągnął, no to spokojnie, u nas dzisiaj luzujemy i to tak totalnie. Tym bardziej, że w kalendarzu świętujemy dzisiaj poza Dniem Nauczyciela, uwaga, uwaga, posłuchajcie, Światowy Dzień Jamesa Bonda. Także jeżeli planujecie przetrwać ten poniedziałek, no i załatwić wszystkie sprawy z taką, wiecie, elegancją godną pana 0007, no to trafiliście pod najlepszy możliwy adres. Odpalamy, odstresowujemy dzisiaj dosłownie wszystkie sytuacje, które się wam przytrafią. Do tego polecamy Bounce Kickstart oraz Bounce Office, które już za no niewiele ponad 25 minut. Jędras zameldował się już w studio, także będzie dzisiaj tylko lepiej, tym bardziej, że powolutku szykuje się już Loopy Clark i single Heart Soul, który w Bounce'ie gramy już zresztą po raz kolejny. Takie dźwięki tylko u nas.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

To miły ATZ i Groove w Bounce. Mamy za 16 minut 10:00, to właśnie u nas na zegarze. No, poniedziałkowy poranek kręci się u nas już na pełnych obrotach. Mam nadzieję, że u was w pracy także, lub gdziekolwiek jesteście i cokolwiek teraz robicie. No a słowo Groove, tytułowe tutaj, no to zresztą dzisiaj absolutny klucz do sukcesu, no bo zamiast walczyć z kalendarzem, z nowymi obowiązkami, najlepiej po prostu złapać ten odpowiedni rytm, a my bardzo chętnie wam w tym wszystkim pomożemy. No i polecamy się do kawy. Jeżeli chodzi o Bounce, za chwileczkę u nas bardzo ciekawy duet, a w zasadzie to trio, bo to Carlita i Sophie Tucker, Manhattan, także muzycznie przeniesiemy się daleko, daleko poza ocean. No ale muzycznie dorzucimy tutaj również zdecydowanie więcej słońca, no bo tutaj niestety prognozy są dzisiaj bezlitosne. Nie dość, że wracamy do pracy po weekendzie, nie dość, że poniedziałek, no i nie dość, że do weekendu jeszcze daleko, no to tego słońca jak na lekarstwo dzisiaj i to w przeważającej części kraju. Od czego mamy Carlitę? Manhattan w Bounce właśnie teraz, za kwadrans będzie 10:00. Za niespełna 10 minut kolejne dziś Bounce Newsy.

0: reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Dorota Wartycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić. 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić. A spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
2: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
3: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Każde takie racjonalne.
2: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: Po mglistym poranku w wielu regionach powinno wyłaniać się słońce, choć będą też chmury, ale padać dziś nie powinno. Silniejszy wiatr natomiast na Pomorzu, a na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, 19 w centrum, do 21 na południu.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

0: To Bobby Harvey Vance, który doskonale otworzył nam 10. Mamy poniedziałek, 5 dzień października. To jest Bounce, a to był Bounce Kickstart i powolutku mówimy sobie papa, ale wcześniej witamy się z Jędrasem, który lada moment odpali dla was Bounce Office. Siemano.
1: Siema, witam.
0: Blinky, what you want, czyli czego chcesz, a czego ty byś chciał na ten tydzień, Jędrek?
1: Dużo słońca, bo dzisiejsza aura może nie jest tak słoneczna jak w zeszłym tygodniu, ale mam nadzieję, że te letnie promienie jeszcze nas odwiedzą.
0: No ale z tego, co widać obecnie za naszym radiowym studio, no to nie jest tak źle. No i patrzę również na mapy pogodowe, no to słoneczko chyba się będzie przybijało dzisiaj.
1: No i dobrze, marzenia się spełniają.
0: Jędras dla was już za chwilę do 14, Bounce Office od 10 właśnie startuje. Bądźcie blisko radia.

Siema, z tej strony Jendras, to już 10 po 10, słuchacie Bans Office. A przed chwilą David Guetta, Just i ich wspólny, świeży, klubowy strzał pod tytułem Mario, czyli nówka sztuka na antenie Bans. Swoją drogą niesamowite jest to, jak David potrafi wyłowić talenty. Słuchajcie, francuski weteran usłyszał w klubie jeden z niszowych remiksów Justa, po czym bez zbędnego gadania zaprosił młodego producenta do wspólnego studia na Ibizie. No i gdy człowiek tak pomyśli, że Guetta niedawno po raz kolejny został ojcem, a wciąż ma czas na imprezowanie z nową generacją producentów, to nagle poranne wstanie z łóżka przestaje brzmieć jak wyczyn.

Skoro o życiowej sprawności mowa, czas na polską nutę, w której weteran sceny hip-hopowej też połączył siły z młodą krwią. Przed wami Grubson oraz Kajetan Wolas i ich patent, a raczej sposób na dobre przedpołudnie. Miłego!

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Calvin Harris i Jazzy w utworze Satisfy. Szkocki producent ma niesamowity talent do wyszukiwania wokalistek z Dublina, a Jazzy udowadnia tutaj, że zasłużyła na swój niedawny debiut na festiwalu Coachella. Całość brzmi surowo i technicznie, czyli dokładnie tak, jak Calvin lubi projektować swoje nowoczesne klubowe bity. Słuchacie Bounce Office, mamy poniedziałek, 24 minuty po 10:00 i jeśli również lubicie projektować swoje bity po swojemu, to wbijajcie koniecznie na bounce.office, sekcja Promopool i podeślijcie nam swoje muzyczne dziecko, a my je ocenimy i może dostanie szansę raczkowania na naszej antenie. A co z tego wyrośnie, to już czas pokaże. Jak nie spróbujecie, to się nie dowiecie. W świecie pełnym plastikowych ulepszaczy i sztucznych filtrów dobrze jest czasem postawić na klasyczną, surową formę i autentyczność. Już teraz na mikrofonie Malik Montana i Plain Jane.

Tylko nie patrzcie w dół, czyli Martin Garrix i Usher w utworze Don't Look Down. Zanim ten numer stał się radiowym hitem, młody holenderski producent musiał wysłać Usherowi kilkanaście wersji instrumentalnych, bo król R&B skrupulatnie odrzucał każdą, która brzmiała zbyt festiwalowo. No ostatecznie postawili na takie lżejsze, popowe brzmienie z charakterystycznym, radosnym ksylofonem w tle, no co uratowało tę współpracę, dlatego pamiętajcie, nie warto się poddawać. To jest Bounce Office, zegar pokazuje, że niemal za 20 minut 11, czyli no może to już czas oficjalnie porzucić złudzenia, że zrobicie dzisiaj wszystko, co zaplanowaliście przed wyjściem z łóżka, no ale nie poddawajcie się, mimo wszystko kibicujemy, aby udało wam się zrobić chociaż większość z nich, a przynajmniej te najważniejsze. Czasem warto odpuścić perfekcjonizm i pójść na kompromis, zwłaszcza gdy finał przynosi tak dobrą energię. Oficjalnie zmieniamy klimat na coś głębszego i bardziej hipnotyzującego, bo stery przyjmują Leighton Jordan i Patrick Topping oraz Cosmo Kind w nowości zatytułowanej Tonight.

Celie i utwór Something Special. Ten numer to podręcznikowy przykład francuskiego disco house'u, gdzie francuski producent idealnie wyważył proporcje między nowoczesnym, surowym pulsem, no a klasycznym, ciepłym samplem z winyla. Wszystko brzmi tutaj niesamowicie lekko i bez niepotrzebnego przekombinowania w aranżacji. No i z taką lekkością właśnie wchodzimy w nowy tydzień, bo to już poniedziałek. A cóż on przyniesie? No to się dopiero okaże. Natomiast o tym, co ważnego już się wydarzyło, dowiemy się już niebawem z Bans Newsów. To już o godzinie 10.55, czyli za 5.11, a zanim to nastąpi, wskakujemy w organiczne rejony, bo na naszej antenie ląduje oparty na południowoafrykańskim samplu Return to Bibo, a już po nim God The Funk, także zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
1: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Dorota Wertycka. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 88 groszy. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
3: Wykorzystali właśnie logo identyfikacji takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
2: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncertów paliwowych.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Wojsko rozpoczęło dziś neutralizację niewybuchów z czasów II wojny światowej na miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. To ponad kilometr od plaży w Świnoujściu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków, minerów i innych specjalistów zaplanowano na 4 dni od dziś do czwartku.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Bounce! O pogodzie.
2: Dziś w większości regionów pojawi się słońce, choć będą też chmury, ale padać nie powinno. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centralnej Polsce, do 21 na południu, a na Pomorzu możliwe silniejsze podmuchy wiatru.
1: Reklama.
5: Znowu się zawiesił.
6: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
5: Nie pytaj.
7: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: Reklama.
8: To już 11 poniedziałek, 5 października i kolejna godzinka z Bounce Office, a z tej strony Jędras. A już teraz DJ Snake i Mercer z utworem Let's Get Ill. Tak właśnie zaczynamy Bounce Office energetycznie, a jak i mnóstwo kolejnych hitów już za chwilę.

John Dalbeck i Albin Myers w zremiksowanym klubowym klasyku Hustle Up. Ten kawałek to absolutny pokaz szwedzkiej szkoły house'u z końcówki lat 2000, no w której producenci potrafili zbudować genialne napięcie za pomocą zaledwie kilku surowych, tnących syntezatorów. Żadnych zbędnych ozdobników, czysta rzemieślnicza robota, która do dziś broni się w głośnikach. Słuchacie, Bounce Office, jest 11:11, no fajna, idealna, taka wręcz sympatyczna, symetryczna godzina, a po to, żeby na przykład bez wyrzutów sumienia zafundować sobie dodatkową przerwę od rzeczywistości i machnąć kolejną kawkę. A w czasie przerwy zapraszam Was serdecznie na nasze sociale, Instagram, Facebook czy też TikTok. Wszędzie tam możecie zobaczyć materiały, które wspólnie z Kinią dla Was przygotowujemy, gdzie opowiadamy troszeczkę o bansie, o muzyce i wszystkim, co tym związane. Przenosimy się na krajowe podwórko, bo głośniki przyjmuje teraz hipnotyzujący polski duet Jeszcze i ich intrygujący singiel zatytułowany Zawsze.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Pozwól mi być w twoich ramionach, czyli Sony Fodera i Libianka w klimatycznym, głębokim numerze Let Me Be In Your Arms. Australijski producent słynie z łączenia emocjonalnych wokali z solidnym basowym pulsem, a zaproszenie do studia nigeryjsko-amerykańskiej artystki Libianki okazało się po prostu strzałem w dziesiątkę. Jej głęboki, solowy głos idealnie przełamuje tą chłodną, precyzyjną strukturę house'owego bitu. Ten numer to kolejny dowód na to, jak genialnie w muzyce elektronicznej sprawdza się przenikanie skrajnie różnych światów i wrażliwości. Od tego właśnie jest muzyka, żeby łączyć. Od tego też jest bans, i od tego też jest jędras. A propos połączeń, to przypominam wam o naszym kanale na Discordzie, gdzie możemy wymieniać się wzajemnie różnymi myślami, pomysłami i tak dalej, mając na celu wspólnie tworzenie Bounce Radia, tak? I tej społeczności. I mimo, że dzielą nas kilometry, to nigdy nie będziemy sami. Póki co zostajemy w melancholijnych, ale bardzo chwytliwych rejonach, bo przed nami intrygujący polski projekt literacko-muzyczny. Głośniki przejmują Wiktoria Kida, Oskar Cyms oraz Księga Żywiołów w utworze Gdy Będziesz Sam.

O STR i klasyczny, gorzki nieco utwór Mówiłaś mi. Łódzki raper i producent oparł ten podkład na genialnie pociętym, nostalgicznym samplu z zapomnianej włoskiej piosenki, co w połączeniu z jego gęstym, pełnym życiowej frustracji tekstem, no stworzyło jeden z najbardziej klimatycznych numerów i momentów polskiego hip-hopu z tamtych lat. No żadnego ugładzonego brzmienia, po prostu surowa refleksja bez filtra. Słuchacie Bounce Office za 2 minuty, za 20:12, czyli najwyższy czas, by powoli zacząć planować, co zaserwujecie sobie na obiad. No ja wam przyznam, że przed chwilą zjadłem sobie bananka, także pozdrawiam wszystkich wielbicieli. Najlepsze jest to, słuchajcie, że można zjeść banana i mieć banana na buzi. I tego uśmiechu właśnie życzę wam przy tym poniedziałkowym powrocie do rzeczywistości. Zresztą po porządnej dawce tych szorstkich życiowych prawd, każdemu należy się chwila lżejszego, cieplejszego oddechu. Przełamujemy zatem ten refleksyjny nastrój i wpuszczamy do głośników słońce z lat 80. Na antenę wjeżdża legendarny brytyjski duet Groove Armada ze swoim euforycznym singlem Love Stem.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Tutaj ze mną teraz It's Marv i Khalid w utworze Here With Me Now. Producent z Los Angeles idealnie połączył tutaj swój charakterystyczny, hipnotyzujący tech house z głębokim, solowym głosem Khalida. Co ciekawe, cały utwór zyskał ogromną popularność w sieci, no i jeszcze przed oficjalną premierą, kiedy to surowe nagrania setów DJ-skich zalały platformy społecznościowe. O, ja przypominam wam przy okazji o naszych platformach Instagram, Facebook, TikTok, wchodźcie tam koniecznie, sprawdzajcie, co działamy. Zegar pokazuje, że za niecałe 10 minut 12, no co oznacza, że powoli zbierać myśli i szykować się na zasłużoną przerwę obiadową. A w międzyczasie warto posłuchać informacji o tym, co ciekawego się wydarzyło, to już o 11.55 w Bans Newsach. Zanim to jednak nastąpi, no jeśli macie może jakiegoś natrętnego adoratora, który nie daje wam spokoju, a którego miłości po prostu nie chcecie, to możecie mu puścić ten utwór. Amerykański producent Illenium oraz brytyjska wokalistka Ellie Goulding w singlu Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Reklama.
1: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Dorota Wertycka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
4: To jest cyrk.
5: Kto doprowadził do tego, co jest?
3: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
6: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
3: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Bounce! Coś o pogodzie.
3: Poniedziałek w wielu regionach ze słońcem, choć chmury.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

Minęła 12, mamy poniedziałek, 5 października i Bounce Office, a z tej strony Jędras, siemo! A już teraz dziedzictwo, czyli Legacy od Johna Sumita i Ultra. W ten sposób otwieramy kolejną godzinę Bounce Office, energetycznie oczywiście. Ja właśnie dostałem kawkę od Oli, także jest git, słuchajcie, dzięki Ola i miłego słuchania!

hurry, no rush. No hurry, no rush. No hurry, no rush.

zagraliśmy w grę. Kenny Hawkes i Louis Carver w niezapomnianym, głębokim utworze Play the Game. I chociaż ten numer to absolutna perła muzyki house z początku lat 2000, stworzona przed przedwcześnie zmarłego, no niestety, legendarnego brytyjskiego DJ-a Kenny'ego Hawkesa, no to ta chłodna, minimalistyczna produkcja i niezwykle magnetyczny, melancholijny wokal Louis Carver, no do dzisiaj brzmią tak, jakby ten utwór powstał zaledwie wczoraj czy w zeszłym tygodniu. Słuchacie Bounce Office, z tej strony Jędras, to już prawie 12:12. No więc jeśli od rana udajecie przed szefem potężne zapracowanie, to oficjalnie minęła połowa waszych dzisiejszych zmagań. Od klasycznej elegancji płynnie przechodzimy do zupełnie nowej, świeżej fali na krajowej scenie alternatywnej. Dominika Płonka, Gribble oraz Dawid Płonka w lekko nostalgicznym singlu Czy wyjechała?

Kanu Silva w dynamicznym i surowym singlu Do or Die. Niemiecki producent słynie z chirurgicznej, wręcz bym powiedział, precyzji. No a w tym utworze postawił na potężny tech house'owy bas i bardzo minimalistyczną strukturę. Całość opiera się na idealnie wyciętym, hipnotyzującym wokalu, który bez zbędnych melodyjnych ozdobników trzyma całą kompozycję w ryzach od pierwszej do ostatniej sekundy. Mamy poniedziałek, słuchacie Bounce Office, to już popołudnie, a więc zaczynamy tą lepszą część dnia. Zegar mierzy czas i wskazuje, że już no prawie 25 minut po 12. No i a propos mierzenia czasu, to miałem ostatnio zapytanie, słuchajcie, że ktoś tam, już nie będę mówił dokładnie, kto, no ale jeden z naszych słuchaczy słucha nas codziennie, no i żałuje, że nie ma mierzenia czasu. Otóż jest, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, pobierzcie naszą apkę i koniecznie w niej zarejestrujcie się, stwórzcie swój własny profil, a po zalogowaniu i używaniu tej aplikacji, no, apka będzie mierzyć czas waszej słuchalności, także zachęcam koniecznie. A tymczasem zostajemy przy mocnym, bezkompromisowym uderzeniu, ale zmieniamy nieco rejon geograficzny, bo stery na naszej antenie przyjmuje teraz irlandzki król surowej elektroniki Ketama i jego świetny numer Comes and Goes.

Ajajajajaj, La Fuente w bezkompromisowym singlu Hyper. Holenderski producent słynie z tego, że w swoich projektach całkowicie rezygnuje z tych takich przesłodzonych melodii na rzecz potężnego tech house'owego basu i uderzających surowych bębnów. No i nam się to podoba. Słuchacie Bounce Office, a to już niecałe pół godziny do 13. No, czas leci przyjemniej przy dobrej muzyce, także bądźcie tu z nami koniecznie, a zobaczycie, że ani się obejrzycie, nadejdzie ten upragniony fajrant. My tymczasem zostawiamy na chwilę holenderski chłód, by w głośnikach usłyszeć coś zupełnie innego, miejski i bezkompromisowy klimat. Zmieniamy rejon i zmieniamy stylistykę, bo przed mikrofon wjeżdża teraz KB za produkcję, odpowiada z kolei Worek. Zapraszamy na wycieczkę dookoła świata, zapinamy pasy i jedziemy!

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Meduza i Rani w utworze Silence. Włoskie trio producenckie słynie z tego, że potrafi zamienić każdy mroczny, głęboki beat w absolutny hit. A zaproszenie do współpracy holenderskiej wokalistki Rani dodało tej surowej, tech house'owej strukturze niesamowitego, organicznego ciepła. Ja mam nadzieję, że wy również trzymacie się cieplutko, a może troszeczkę ciepełka właśnie pchnął w was ten wokal, bo to już jesień, poniedziałek, 5 października i za niecały kwadrans 13. No, ale jeszcze przed 13 Bans Newsy, a w nich dowiecie się wszystkiego, o czym warto wiedzieć jeszcze przed 13. Natomiast zanim to nastąpi, stery na antenie przyjmują m.in. Arlo oraz Liv Grace w świetnej, wyważonej kompozycji No More, a tuż po nich jeszcze Rolling Stones T-shirt na przykład. Także zostańcie koniecznie z nami i miłego słuchania!

0: Reklama.
1: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z pięciu ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
3: Dziś znów słonecznie, choć na północy niebo będzie się trochę chmurzyć. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 w Wielkopolsce, do 21 na Podkarpaciu.
0: Reklama.
5: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is

Martin Solveig i jego klasyczny, podszyty funkiem numer Rejection. No ten kawałek z końcówki lat 2000 idealnie pokazuje francuską szkołę house'u, w której Martin połączył chwytliwy bas z niezwykle trafnym życiowym tekstem o radzeniu sobie z codziennymi odmowami. Natomiast jeśli chodzi o ten kawałek, to my zdecydowanie jesteśmy na tak. Z tej strony Jędras, słuchacie Bounce Office, a to już 10 minut po pierwszej, słuchajcie, więc powoli zbliżamy się do fajrantu. No a do weekendu będzie już jeden dzień mniej. A jeśli nie wszystko poszło dziś po myśli, no to nie martwcie się, bo wiecie, czasami takie małe rozczarowania i zamknięte drzwi potrafią niespodziewanie otworzyć przed nami zupełnie nowe, znacznie ciekawsze perspektywy. Także zamiast oglądać się za siebie, łapiemy odpowiedni dystans i lecimy prosto w chmury. Głośniki przejmują teraz Getz oraz Guns w potężnym przestrzennym numerze Cloud 9. Można odlecieć.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Carla Fernandez i John McFly w klubowej zremiksowanej wersji utworu Co jeśli? Ta współpraca polskiej wokalistki z producentem Janem Bieleckim przyniosła niesamowicie udany miks popowej wrażliwości z pulsującym, głębokim bitem. Mamy poniedziałek, słuchacie Bans Office, to już 27 minut po pierwszej, słuchajcie. No a to idealny moment na to, by przestać bezmyślnie sprawdzać powiadomienia w telefonie, no i może skupić się na czymś przyjemnym. Słuchajcie, jesień to czas na refleksję po sezonie letnim, ale także część roku bardzo obfita w imprezy. Już tę sobotę w Gdańsku Resistance, na którym wystąpi m.in. Kevin DeVries, no i inni artyści, na przykład Massano, a o tej imprezie, jak i o innych, możecie poczytać na bans.radio, także wpadajcie, czytajcie, no i zapraszamy, polecamy! Tymczasem uciekamy od dylematów i wkręcamy się w energetyczny holenderski styl. Ukryty pod szyldem wytwórni Martina Garrixa, bo przed nami Justin Milo i jego euforyczny singiel Chasing Shadows.

Michel Alberto i Premix w potężnym ulicznym przelocie pod tytułem Dym. Premix dostarczył tutaj niesamowicie surowy, ciężki beat z potężnym basem, który idealnie kontrastuje z agresywnym stylem Michela, no i charakterystyczną nawijką Alberto. No a całość to czysta, bezkompromisowa, miejska energia, bez zbędnego kombinowania, stworzona do głośnego słuchania w aucie na przykład. Słuchacie Bounce Office za 21 minut 14, no i wiecie, online możecie słuchać nas wszędzie tam, gdzie jest internet, czyli na większości globu w sumie, natomiast w aucie, w DAB+, już w Katowicach, Krakowie, Warszawie, a także Poznaniu i Andrychowie, no i gwarantujemy, że będziemy rozszerzać tą działalność dubową w przyszłości. No a kiedy dym już opadnie troszeczkę, to warto czasem, wiecie, tak zmienić perspektywę i wpuścić do głośników odrobinę lżejszego powietrza. Zostajemy przy solidnym basowym fundamencie, ale zmieniamy klimat na bardziej zmysłowy, bo stery przejmują Aunt Boss, Melos, Jan Berg oraz Pat w singlu She Wanna Dance. Miłego słuchania!

pomagają mi w niezwykle klimatycznym i osobistym utworze Odzyskać mnie. Polska producentka i wokalistka udowadnia tym numerem, że potrafi genialnie połączyć chłodną, minimalistyczną elektronikę z emocjonalnym tekstem. Surowy rytm i przestrzenne, hipnotyzujące syntezatory w tle tworzą idealną przestrzeń dla jej głosu, sprawiając, że kawałek zostaje w głowie na znacznie dłużej. A jeśli wy wciąż próbujecie odzyskać siebie samych po weekendzie, no to mam dobrą wiadomość. Już niebawem 14, co oznacza, że poniedziałkowy maraton powoli wchodzi w decydującą fazę. No a do bezpiecznej przystani końca pracy zostało już naprawdę niewiele. Więcej wiadomości już za chwilę w Buns Newsach. O tym dowiecie się tam, o tych najważniejszych newsach dowiecie się już za 5.14. No ale zanim to nastąpi, jeszcze momencik, jeszcze chwilka, coś troszeczkę bardziej relaksacyjnego. Mam wrażenie, że tak czasami po trudnych i absorbujących poszukiwaniach własnego balansu po tym weekendzie, no warto po prostu pozwolić myślom swobodnie odpłynąć w stronę właśnie takiego czystego relaksu. Zmieniamy więc klimat i łapiemy odpowiedni stan skupienia, bo brytyjska ikona tech house'u Jamie Jones oraz wokalistka Camden Cox zapraszają nas w podróż w singlu State of Mind.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
2: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
1: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: W całym kraju dziś znów dużo słońca, nieco więcej chmur na północy, ale nigdzie nie będzie padać deszcz, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce.
0: Reklama. Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największym

Minęła godzina 14, coś się kończy, a coś się zaczyna. Już teraz Bounce After Hours. Tak jak wspomniałem, Bounce Office już się kończy, natomiast Bounce After Hours się zaczyna, a wraz z nimi pierwsza piosenka. Tutaj kontrolę przejmuje Ewa Simpsons oraz Afrojack, także zaczynamy energetycznie. No a propos Afrojacka, to dzisiaj możecie posłuchać go także w Bounce Department, także zostańcie z nami koniecznie. Miłego popołudnia!

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
0: lub w radiowych social media. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Miriam Lipińska. A na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 79 groszy, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7 zł 82 grosze. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś.
3: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
5: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
5: W całym kraju sporo słońca i deszcz nam dziś niestraszny, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Reklama.
8: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
9: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
3: Reklama.

What I feel. What I feel. What I feel.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.
3: Twoje hity.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Miriam Lipińska. Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
5: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu, natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
4: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3 zł 26 groszy i tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
4: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Bounce! Coś o pogodzie.
4: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Reklama.
8: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. z prowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
4: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
3: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
3: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie, a na termometrach od 17 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 w Łódzkiem i na Mazowszu, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce. Pod wieczór, w nocy i jutro rano na południu kraju mgły.
0: Reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
5: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
4: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88.
5: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
4: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś, potanieje natomiast olej napędowy.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
4: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
4: Wieczorem na południu kraju mgły, które zostaną z nami do rana, ale na razie do końca dnia słonecznie i ciepło, maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 21 w Małopolsce.
0: Reklama.
8: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
0: Reklama.

0: Ale skąd teraz słuchasz? Ja jestem Dorian Numan, a to jest NuFM 19. Lecimy.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
2: Słuchasz seta
1: Doriana Numana.
2: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

słuchacie Nu FM, a to był Alex One w numerze Lost Keys. Ten track to jest replay z zeszłego tygodnia, poleciał jeszcze raz dzisiaj, a w kwestii wyboru tego tracka jak zawsze pomagacie mi wy! Społeczność Nu FM Worldwide na Discordzie, tam co tydzień można głosować na ulubiony utwór, a no i pogadać z ludźmi też można. Także o muzyce i nie tylko, link znajdziecie w opisie.

A my zaczęliśmy bardzo mocno house'owo, a teraz wchodzimy na troszkę mocniejsze brzmienia. To najnowszy Kreider. Częsty bywalec tego programu, ale to no cóż ja poradzę, że robi takie dobre nuty. Ci, którzy uczęszczali kiedyś na imprezy Wheel of Swedish House w Warszawie, mogą pamiętać tego gościa bardzo dobrze. Ale to były czasy, co? Ale teraz też mogą być czasy! Przestrójmy się na nowe częstotliwości w NU FM. To Kreider, Set Me Free!

No tak mega dziwnie nam się zrobiło. Ale to za sprawą Tomora, czyli duetu. Bardzo mocnego. Który też już chyba tu wcześniej kiedyś przewinął w NuFM. Tak mi się ktoś kojarzy. A tymczasem niespodziewane, bo przyszło na mojego maila nufm@dorianneumann.com remix, i to nie byle jaki, utworu Anny Jurksztowicz, Zmysły precz. A za remix odpowiedzialny jest Arni. Zróbcie dla niego hałas.

Ale to nie jest koniec niespodzianek, jakie przyszły na mojego maila w tym tygodniu, bo właśnie teraz taki remix dostałem, kolejny, ale nieprzypadkowo go wybrałem, bo to jest remix mojego utworu Ocean Down Down. Wykonał go niejaki DeLeo.

0: że bardzo ci musi na mnie i na Nu FM zależeć. Dlatego teraz czas na szybciutki
1: Newsflash.
0: No właśnie, Newsflash, czyli wieści. Co się takiego dzieje u mnie, co takiego się dzieje, co powinno was zainteresować. No to lecimy na początek. Podcast Nu FM Talks, który przyjął się naprawdę niesamowicie. Ja jestem w głębokim szoku. Sam też bardzo się w tym spełniam. To jest moja taka osobista autoterapia, żeby trochę czasem słuchać więcej niż gadać. I o to właśnie chodzi. I mogę wam powiedzieć, że w najbliższym miesiącu, czyli w październiku, który właśnie się zaczął, usłyszycie między innymi Jula Czerwińskiego, czyli polskiego paralimpijczyka młodego pokolenia, a także autora, nie w sensie, że nie, że Julo jest autorem, tylko kolejny mój gość będzie, jest autorem tej piosenki, która właśnie się zaczyna. To Matt Bukowski w numerze Stars wspólnie z DJ Stonem.

i w numerze Stars. Matt Bukowski będzie niedługo moim gościem i waszym w podcaście, bardzo nietypowym podcaście. Oj, to będzie nietypowy odcinek podcastu Nu FM Talks, którego znajdziecie na moim kanale YouTube Dorian Numan. I na kanale YouTube Dorian Numan znajdziecie też, powiem, set z WSD od Studio, który został nagrany w sobotę podczas dnia otwartego, gdzie też pomagałem młodym i niekoniecznie też młodym, ale początkującym twórcom muzycznym, producentom, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś, może pomóc im troszeczkę na tej drodze muzycznej, technicznej, ale też mentalnej, żeby polska scena rosła w siłę, bo to jest dla mnie priorytet. No i priorytetem jest też zobaczyć się z wami znów za tydzień, już za tydzień, poniedziałek, godzina 18. Do zobaczenia. Dorian Numan. Miło mi było przeogromnie. Dzięki wielkie. Cześć!

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
1: Autopromocja.

0: Steve Aoki, signing off.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: I think it's time
1: to make the floor burn. This time.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Marcus and Steve Radio. Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: And there you go. That is Tom Carroll with Empty Sky closing out Spinning Sessions number 699. Of course, thank you so much for hanging out with me this week. And I'll be back with a very big special episode number 700 coming up next week. Until then, you guys turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's right.
1: Spinning Sessions.
3: Autopromocja.
4: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
3: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
4: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
3: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
5: Crystal Waters.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: You listen to Yours Phone with Spectrum Radio.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
2: Słuchasz seta
1: Julisa Warna.
2: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

0: The full spectrum.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.